Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i na

świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Nad

Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pieszną sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach.

czułem strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Aleksander Wasyluk, doradca marszałka do spraw mniejszości narodowych i etnicznych województwa podlaskiego oczywiście. Takie wydarzenia są bardzo ważne, bo pomagają zespołom pokazać to, nad czym pracują przez cały rok, pokazać się dla publiczności. To jest taki czas, kiedy te zespoły, które ćwiczą, przygotowują się, mogą wyjść i rzeczywiście to jest bardzo dużo ludzi razem wspólnie świętować. Też trzeba podkreślić, że te BTSK już od kilkudziesięciu lat to robi. Ja sam jak moje pierwsze doświadczenie z kulturą białoruską było jeszcze w domu Zachęta, jak miałem z 5-6 lat, mało co pamiętam z tego. Pamiętam, że występował zespół Chłopcy Rybałowcy, bo to było z okolic wioski, z której moja babcia pochodzi i pamiętam takiego wykonawcę Dańczyka i to było niesamowite i to w tym małym chłopcu, który miał z 5-6 lat, zostało do dzisiaj. Do dzisiaj cieszę się, że tak dużo ludzi przychodzi, razem świętuje, razem śpiewa, razem się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
1: На агульном свете белорусской культуры в Белостоку приняли в дел больше за 20 коллективов с Подляска воеводства и узгаданы у справоздачи коллектив с латвийского резекне ансамбля Сузорье. А на свете белорусской культуры в Зверинецком парку побывал Юрась Дяшук.

0: na u Brukseli. Będzie jeszcze dostępny gledaczom na Białostoczynie. Zapraszam serdecznie 4 czerwienia u Teremiski. Tam u Teatru u Stodole, u Kuni zaczynaje się sezon teatralny, jaki będzie dążyć całe kanikuły, a oś na odkryciu Wicia jeszcze raz na Białostoczynie, czerwowy raz, tam mu zapraszam serdecznie.
1: I to się tak? Po tych spektaklach my bliżliśmy.
0: Tak, bo spotkałem się przez niejaki czas i będziemy prawie rzęcą znaleźć, jeszcze gawarzyć.
1: Po waszych nazieraniach, Olona, jak może być pomieniały się wasze audytory już za czas waszej działalności? Zjawiają się nowe twary, może być больше Polaki sami podchodzą? Czy wciąż taki Białorusy są jadrom tego wszystkiego?
0: Jest taka meta u nas, aby objednowywać tę audytorium i polsko-białorusku. No i wiadomo, nie tylko, bo jest różne nacji. Ale ciekawić nas wielmi, kiedy zakradają temy, jakie dotyczą ci w sensie historycznym, ci w współczesnym, różnych planów, różnych temów, kap nie tylko to było ciekawe dla Białorusów, ale tak samo i już to nazierają, tak? Ci na prezentacji kniżak, ci na spektakli podchodzą. Nie wiadomo, czy jest sens rozmiarzować w ogóle, tak? Polaki, Ukraińcy, Białorusy, tak? Ale kiedy jakby na to tak wyglądać, to faktycznie po malinku idziemy u tego napramku. I dla nas to ciekawe, kap Centrum Białoruskiej Kultury usprymał się u audytorii jak kulturna placówka Białostoka i Białostoczyny, Podlasza, a nie tylko Centr Białoruski dla Białorusów i z białoruskimi sprawami. My podkreśliwajmy postajanna, że Białorusy na Białostoczynie to czaska polskiego gromadztwa, to czaska ogólna i europejskiego gromadztwa, jakoje zasilaje to terytorium. I tu nie lega dzielić losy ludzi w sensie historycznym, prosto czasta haworem, ale tak samo współczesna, jakby to kim my jość i na czym budujemy się, to już zależy prosto od naszych odnosin z naszymi sąsiedziami na ulicy, z sąsiedziami prosto i premierzy, i z sąsiedziami z innych radów i innej tojestności i czy innego wierowyznania. I jakby osnowne dla nas prosto, kap w zgodzie budować te odnosiny. Ale kap tak samo nie bojać się składanych pytań, kap szczere, odkryte haworyć pro to, co nas balić, czego może nie chapaje w współczesnej kultury, ci w współczesnych odnosinach, czego supolna możemy bojać się u perspektywie, tak? Co jest tema, jaka wpływa na nasze życie i naszych sąsiedziów? Tak jak wczoraj, tak jak mówili przy spektakli, przy performance Ihora Szygolejewa, czemu to ważne? No, bo zakranaje temy prosto ludzie, jaki żyją tu pobaż nas i to nie adzinki. Problemy migrantów i z legalizacją i problemy ludzi, jaki mają inszą, czym bolszość to jest naść. To wszystko prosto zakranaje i wpływa na atmosferu życia prosto, tak? U różnych miejscach, u różnych kruchach, u ofisach, u kramach i tak dalej. Jak tak sobie uświadomić sytuację w tym migracyjnym stanie, to absolutna sztości niewiarygodna jest. I ujawić sobie, jak żyć w stanie niepradbaczności, niestabilności, jak zakłaść fundament nowego domu, kiedy nie wiesz, gdzie tobie przyjdzie się żyć i tak dalej. No, ten spektakl faktycznie pokinął taki ślad i szmat pytań i warto nad tym zadumać się.
2: A bliższy pokaz spektaklu Bieżęstwo 1915 historii dzieci z Narewki już 3 czerwienia w prawosławnym przychodzie na Woli u Warszawie.